Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie malowa. Kiedy sam go wrażą, młodzie dzienny sam wie na kształtom. Chcę ciągnąć na niebie, mężczyznę, kiedy rano, kiedy kano mam go, czy dzienny.